0: jednolitou mocnou zasekáš, pomalý by byl ten vedlý člověk v růdu komunikací předmyslu. Ale poczekamy na ostateczne rozstrzygnięcie. Tej decyzji będzie na tym etapie proszę zobaczyć, gdzie był kontakt z piłką i był objęty po swojej stronie. Zatem decyzją trzeba na punkt Matias Samaczyński. Właśnie. Będzie czas.
1: Kolejny szybę.这一版是，就是单臂救球是质量很高。
2: And then it's block defense, guys. It's block defense. There we have to be. If they turn the ball, we have to touch it in first step ball. We have to touch first step ball defense. Ready, guys. In the diagonal, ready. Touch the ball. Yes. Yeah, dead chances. Come on. No, no, no. No.
0: Tradycyjnie prawa podbitały obydwa zespoły. Drugi setny spotkania wchodzi w decydującą fazę 17-13 na zagrywce. Mamy Józef Sanchez.
1: 是阿根廷队的触网，球队这一局一定是要咬一咬的，如果是这局分上是很有机会的。这个球啊，自由人能够把一传线顶到三米线上，王和斌赶去组织薛之红这个后攻。今天真的是李天乐表现非常不错啊，给了二传，给了攻守一些信心。阿根廷队发球失误，16-20。这球你说多可惜啊，本身已经是破坏对方进攻，对方这个强势保攻打中的一个卧果，你说这个球得多可惜啊，本身发得很好。